0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome to program with the Polish accent. Tonight we will pay tribute to memory of actress, vocalist, screenwriter, film producer and composer Iga Cembrzyńska that died on July 30th. She was 87 years young. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj chcę uczcić pamięć Igi Cembrzyńskiej, która zmarła 30 lipca w wieku 87 lat. Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, producentka filmowa. Fascynująca odtwórczyni ról dramatycznych i komediowych, obdarzona oryginalnym głosem i olbrzymim wachlarzem możliwości wokalnych. Mówiła o sobie: zagrałam wiele ważnych ról, wystąpiłam w wielu znaczących filmach,

cząstką mojego ja. Koniec cytatu. Intymny świat, śpiewa Iga Cembrzyńska, intro w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego.

troski, życzenia dziwne, ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy, ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki.

Intymny świat, mówiłam żartem, wsiną dal, to utwory, które przeszły do historii polskiej sztuki estradowej dzięki niezapomnianej interpretacji Igi Cembrzyńskiej. Bo ja tak mówiłam żartem, muzyka Abramow, słowa Agnieszka Osiecka, a śpiewa Iga Cembrzyńska.

Bravo, bravo. Wiadomość o jej śmierci podał w mediach społecznościowych ksiądz Andrzej Luter, związany z polskim środowiskiem filmowców i aktorów. Odeszła do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka, osobowość. Żegnaj, kochana Igo, napisał zaprzyjaźniony z artystką duchowny. Szczęście, gdzie ty jesteś?

Zimny zaułek, głuchy zaułek, a w szulerni jak w świątyni, pod sufitem dym kadzidła. U kelnerki czarnobrewki, karmin ust to smak piołunu, perskie oczy na zielonym suknie, jak relikwie i zbawienie. Zimny zaułek, ślepy zaułek, szczęście moje, szczęście, czyżbyś mnie już opuściła? Są atuty i nadzieja, perskie oko w ręku.

2 lipca 1939 roku w Radomiu przyszła na świat Maria Elżbieta. Dopiero na pierwszym roku studiów aktorskich zaczęła używać imienia Iga, by uhonorować w ten sposób sławną wtedy aktorkę teatralną i filmową urodzoną we Lwowie, Igę Majer. Już jako dziecko Cembrzyńska uczyła się gry na pianinie, chodziła do szkoły muzycznej, a mimo to wcale nie była przekonana, że powinna iść drogą artystyczną. Poszła więc najpierw na studia filozoficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przeznaczenia nie zdołała jednak oszukać i zaledwie po jednym semestrze porzuciła filozofię na rzecz aktorstwa, a w 1962 roku ukończyła Warszawską Szkołę Filmową. Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Posłuchajmy teraz ją w piosence Jutro będzie futro.

0: веселутка у ха-ха.
1: Jan Himilzbach, pisarz, scenarzysta, aktor, napisał jedną w życiu piosenkę dla mnie. Jest to piosenka liryczna, bo Janek był bardzo liryczny.
2: Jeszcze jako studentka rozpoczęła współpracę z orkiestrą jazzową Esculap, żeby nie narażać się na kłopoty, bo rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Jan Kreczmar zabraniał studentom pracy zarobkowej. Występowała pod pseudonimem Maria Skalska. Po studiach wystąpiła w Teatrze Telewizji i dostała etat w Teatrze Powszechnym, rządzonym wtedy przez Adama Hanuszkiewicza. W 1964 roku zadebiutowała na ekranie znakomitą rolą księżniczki Eminy w rękopisie znalezionym w Saragosie. Modlitwa śpiewa Iga Cembrzyńska.

You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Po co udawać? Iga Cembrzyńska w duecie z Wojciechem Walasikiem.

0: prawda to narodziny,
1: powiedział Bocian. Prawda to śmierć, powiedziała żaba.
0: Masz rację.

Iga Cędzyńska rozwijała także karierę muzyczną. W 1964 roku zdobyła trzecią nagrodę w kategorii piosenka kabaretowo-rozrywkowa za wykonanie utworu Intymny świat. Na drugim Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1965 roku też pojechała do Opola. Tym razem wystąpiła w duecie z Bogdanem Łazuką, zaśpiewała piosenkę Wsiną Dal. Tak właśnie tę, którą jej chwytliwy refren wpadł w ucho zgromadzonej w amfiteatrze publiczności przed telewizorami widowni i do dziś potrafi go zanucić pół Polski. Jurorzy trzeciego Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej przyznali wykonawcom drugą nagrodę. Otworzyły się przed nią drzwi do międzynarodowej kariery. Przez 2 miesiące śpiewała w słynnej paryskiej Olimpii. Dostała propozycję przedłużenia tego kontraktu, ale jej nie przyjęła. Mówiłam żartem, śpiewa Iga Cembrzyńska.

Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima,

rozpalnęłam coś w rozmowie. Tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę wróć. Potem powiem, że do ciebie przyjdę, nie przyjdę.

0: oczy masz uparte, ty budujesz domek z kart. Raz palnęłam coś w rozmowie, tyś się zerwał i w tył zwrot. Pomyślałeś, widać sobie, czas by zmienić wreszcie port. Gdy uskładasz już na bilet, okręt zacznie fale pruć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć. To w Koluszkach, w Mińsku, w Chile ja cię znajdę, krzyknę, wróć.
1: W swoim aktorskim życiorysie Iga Cembrzyńska miała wiele znakomitych ról w najlepszych polskich filmach. Wystąpiła w takich produkcjach jak wyreżyserowane przez Tadeusza Konwickiego Salto, gdzie zagrała obok Zbigniewa Cybulskiego, czy Hydrozagadka w reżyserii Andrzeja Kondratiuka. Do tego filmu zmieniła wizerunek, tworząc postać egzotycznej Femme Fatale. Dziewczyny potem malowały się i ścinały włosy na igę. Pisząc scenariusz, świetnie się bawiliśmy z Andrzejem Bonarskim, co chwila zaśmiewając się do łez, wspominał Kondraciuk pracę nad filmem, który szybko zyskał miano kultowego. Byliśmy młodzi, niepoważni, nie interesowała nas ponura rzeczywistość, ale mimo to w filmie jest wiele podtekstów. Na planie stanęli najwięksi: Roman Klosowski, Zdzisław Maklakiewicz, Ewa Szykulska, Tadeusz Pluciński. Słowa, muzyka Kosacz, a słowa Iga Cembrzyńska.

Siną Dal, duet z Bogdanem Łazuką, muzyka Matuszkiewicz, słowa Choiński i Gałkowski, a śpiewa Iga Cembrzyńska.

Była to piosenka Jutro odpłynę białym okrętem. Wsiną dal. Usłyszymy teraz.

0: drzwiu drzwi. Jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go, na czyją to jest zgubę,